Abang, kita gangkok duduk malekok, lekok galekok, lekok kue duduk mak, lekok.